i Włosia rukamy chładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego prosto radity tak tym, że ty ze mną.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

cicho. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie, niestety, jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi niepomęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, werczą świeże myślady, czyszonej pamiętam.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz przyrody. Jest to przyrodnicza audycja, przypomnę, w której beru was na wandriłki przez riżny, krasny, przyrodniczy miścia. I czasem wandrujemy sobie po chorach, czasem izdymy w dajak interesujący seła mista. Czasem besiduju wam pro ciły krainy, kotry sód warty odwidzenia, no a czasem besiduju pro riżny czudesa, jak prochodiat, proryżny jawyska, tyż czudowy jawyska, jak prochodiat w przyrodzie. No i takim czudowym, powiedzmy, jawyskom jest grawitacyjna anomalia, jaką możemy poczuć w paroch miściach na świti. No i sód tak, to sód takie miścia, którym lubimy przypisuwaty tak nadzwyczajne moczy, nezemlane, nezemskie, nezemskie, nezemlane pochodzenia. To są tak osobliwe, może nazwania to wszystko. No i takie miejsce nachodzi się w okolicach słowackiego seła Lacznow. Lacznow nachodzi się bardzo niedaleko od Priaszowa. To tam besidują ludy, że prawo grawitacji nie obowiązuje. To miejsce przyciąga zainteresowanych ludzi z ciłego świata i dije dosłownie jak magnes. No i izdiat tam ludy, żeby przekonać się na własne oczy, czy ta grawitacyjna anomalia tam istnieje, czy to je może nieprawda, je to może fałsz. Zatem przyzrymy się tej grawitacyjnej anomalii i doznamy się, czy to faktycznie jest prawda, że może w dajakich miejscach grawitacja nie dijaty, czy może to jest dajaka po prostu iluzja i nam się to wszystko zdaje. Poklasz to, posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty ciłu sprawu.

chnesznym odtynku obzaracza przyrody budeme smotryty na grawitacyjną anomalię w słowackim sel Lacznow, niedaleko Priaszowa. Tam możemy powiedzieć, że niedaleko od skrzyżowania z turystyczną trasą wedłuczą do jaskini Zła Diera nachodzić się tam krasny tisz i stok, taki schył ze steżką, z którego możemy zachopluwać się krasnym widom, landschaftom. No i tam też nachodzić się kawałoczek, kusoczek dorochy, gdzie możemy obserwować na własne oczy deku anomaliu. Bo tam potok płynie na choru, tam też różne przedmety toczać się na choru, aż i auto, kiedy leszymy bez hamulciu, to też ichat na choru. Jest to zagadka, która od roku przyciąga uwagę mieszkańców i turystów. Ale to wszystko ma bardzo proste wyjaśnienia. Jest to po prostu optyczna iluzja. Tak naprawdę w sel Lacznow na tej drodze mamy bardzo osobliwo ukształtowany landschaft. Horyzont jest krywy i też mamy netypowo pochyły drzewa, pochyło rosnucze drzewa, które robią, że chory dookoła zdają się rosnuty, a tak naprawdę to teren idzie w dolinę. To jawisko w Lacznowi obserwujemy dokładnie na prostym fragmencie takiej chłodkiej asfaltowej dorochy. Na jednym z kinciu tej dorochy mamy stinu lisu i choru. Na drugim kińcu mamy jasny horyzont, który zliwa się z dorochą. No i to jest warunek, żeby wzniknęła tutaj optyczna iluzja. No i też ważne, żeby z obok stron dorocha kińczyła się, to odtynok dorochy kińczył się zakrutamy. No, bo tołdy nie widzimy szerszego kontekstu otoczenia. No i w takiej sobie sytuacji tołdy budemy zwidłaty się sebe, cysmy w stanie prawidłowo, prawilnie ocinyć morfologię rizbu terenu. No właśnie nie. Przez to otoczenia, przez to taki netypowy horyzont, przez to, że dorocha z jednej strony zliwa się z horyzontem, z drugiej strony desy tam znykać za drzewą na fonie hir, no tołdy bardzo trudno bude naszemu mózgowi ocinyty, jak faktycznie idę tot teren, jak idę morfologia. I bude nam mózg podpowiadaty, bude nam besidowaty, że ulicia idę do chory, a w realności tak naprawdę bude idę w dolinę. No i tak jest w Lacznowi. No i pojechamy sobie tam, no i właśnie budemy czuty, budemy wydyty, że dorocha zdaje się, kiedyby szła w dolinę, a je na oborot. No a czy to ma je też da jakie naukowe potwierdzenia, że to jest optyczna iluzja? Oczywidno. I prototyp naukowy do śledzenia powiem wam po krótkiej przerwie.

Słuchate obzeracza przyrody. Wernuliśmy na antenu i trwat program obzeracz przyrody. Chneska byś duju wam pro grawitacyjne anomalii, pro takie miścia, de zdaje się nam, że dorocha idę w dolinu, a tak naprawdę to idę do chory. A wszystko je to tak naprawdę optyczną iluzją. No i premierą takiej grawitacyjnej anomalii jest dorocha w słowackim selu Lacznow, niedaleko Priaszowa. Taką grawitacyjną anomalię też czasem nazywa się jawyską magicznej chorki. Było to jawysko wielokrazy już opisywane przez doślidaczy ściłocho świta. Nie sposób też wymienity powisty pro wszytkę doślidzenia, ale wartat powisty pro to, co napisał już w 1996 roku Philip Gibbs z Kalifornijskiego Uniwersytetu. Beśduje win o tak zwanym nariadzi riorgani, barże równowachy. Mamy taki organ równowachy, który nachodzi się w naszym wnętrznym uchu i ten organ potrzebuje informacji, takich wizualnych informacji dla określenia, czy dasz to jest horyzontalne, czy wertykalne. No i jak nie widzimy horyzontu, albo nie je win horyzontalnej, taki no właśnie poziomej, to możemy daty się zwesty wtaczającym obiektam, takim okalającym tot teren, tyż budeme dopasowywać sobie perspektywu do totych obiektiw. Okrem Filipa Gibbsa z Ameryki, to też italiańskie doślidacze z Uniwersytetu w Padwi doślidzali to jawysko pseudograwitacyjnej anomalii. Wyniki swoich robot opublikowali w 2007 roku na stronkach czasopisu Psychological Science. Stworzyły one aż i laboratoryjne modele w formie parochmetrowych stołów. No to wszystko po to, żeby obzerać jawysko. No i tam moderowali schyłą, moderowali czysłą odtynki dorochy, moderowali wysotą horyzontu. Wszystko, żeby poznać detale tego mechanizmu, tej optycznej iluzji. No i w rezultacie dowiedzieli one, że magiczne chorki są absolutnie lem w naszych chołowach. Tak naprawdę nie jest to niejaka prawdziwa grawitacyjna anomalia, a raczej jest to takie po prostu w naszej chołowi wydumane i to dopasowane po prostu do otoczenia, które nie jest takie zwyczajne. No i to wszystko, co możemy powisty tak bit naukowym wzglądom pro to tu grawitacyjną anomalię. Ale jak chcecie poczuć właśnie taką iluzję, no to zaohaczam i chaty do Lacznowa niedaleko Priaszowa. Ale i też takie miejsce znajduje się w Polsce, w jednym małym miasteczku, a de dokładniej to powiem wam po krótkiej przerwie.

chnesznej od tynok, obzeracza przyrody, tykatsia, bars interesującego jawiska grawitacyjnej anomalii. Jak już smesia chneska doznali, tak naprawdę nie jest to ani anomalia, ani nyszto związane z grawitacją. A to, że sudda jak otynki doroch, które mogą nam wskazywać, że idą w dolinę, a idą na chorą, to jest to wynik lem optycznej iluzji. I takie miejsce nachodzi się na Słowacji w sel Lacznow. Okrem Lacznowa też możemy pojechać do Karpacza, w Karpaczy, na Nyżnym Szlesku, pit Karkonoszamy. Tam w totym miejscu jest ulica Strażacka. I na Strażackiej ulicy jest taki prosty odtynok, na którym będziemy czuty, że no dasz to je inaczej, jak nam pit podpowiada mózg. Bo bude zdawać się nam, że dorocha idę na choru, a tak naprawdę idę w dolinu. No i też jak nie chcecie jechać na Słowację, albo jest to dla was daleko, to może do Karpacza będzie bliżej. Zatem zdradzam wam właśnie adres ulica Strażacka, no i tam poczujecie to tu, no właśnie, nie tak do kincia grawitacyjną i nie tak do kincia anomalią. No i to wszystko, że to dla was małym przyrychtowane prototu temu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, no i oczywiście zaohaczam słuchaty dalszych odtynków obzeracza przyrody. Ja już kraśnie się praszczem, trzymajcie się za tym i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobry večer, dobrý slúchač Radia LM FM, z tej strany Severian Kosovský. Vitajte kolo sluchania našeho radia, predovšetkým kolo sluchania, jak raz audicii Tri Švíty. Máme vtorok, hnesk 26. den mája, bar zvážny den, bo den máme. Takže všetko máme, pozdravujeme. Aj slucháči už to máme majú, že by ste pamätali, hoď môže už pizná hodina, no ale nadieju sa, že nie je takoho, što si prizabil o svojí mami, ale keď by da kto sa trafil, tak pripomínam, hnesk den máme, den matéry, takže pozdravujte svoji ukochany, ulubleny. Mamy. No a my dneska budeme kuzbyśduaty o tym, co było. Ja wam postaram się tak z relacją powisty o minułym 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiuskoj Rusyńskoj Kultury Rutenale, co było w Krynicy. No a okrem tego powiemy o tym, co będzie przed nami. Także zapraszam, zaczynamy.

0: wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.
1: Witajcie po przerwie, z tej strony Severian Kosowski, no i my przedłużamy nasze wysyłania w audycji Trzy Świty. Dzisiaj mamy 26 maja, jak już im na samym początku powiem, ważny dzień, bo den mamy. To 146 dzień w roku, do końca jeszcze nam się 219 dni. Także to czas żenę i po prawdzie maju to już nam się pomału kończyć. Choć to miesiąc to nie taki krótki, bo 31 dni czyslety.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Taką fajną muzyką dneska gramy na Diusia, że i wam się lubit. No ale nim przejdziemy do następnych śpiewanok, tak musimy pozdrowić nasze dzisiejsze solenizantki, solenizantów, wszystkich tych, co świadkują od jak raz dneska 26 maja swoje imieniny. Zacznijmy od nowego stylu, tak zwanego gregoriańskiego kalendarza. Dneska pozdrawiamy między innymi Adalwyna, Alwyna, Filipa, Karpa, Lamberta, Pawlinu, Teodora, Milka, Cy, Lambertu. Kolejno posmutrymy do naszego ruskiego starego stylu, ruskiego kalendarza, juliańskiego kalendarza. Tak, dneska zdrawimy Aleksandra, Wasyla, Juryja, Egora, Igora, Efima, Irinu, Makaria, Sergeja i Hryca. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkami i solenizantam na mnogo i błahe lita winszuju, żebyście byli zdrowi, żebyście wsi byli szczęśliwi i żeby wam przede wszystkim niczego nie brakło w takim waszym duchowym życiu. No a dnes 26 maja, tak i wszystkim mamam i jeszcze raz, po trzeci raz, żełam wszystkiego, co najlepsze, w tichy ze swoich litoczek.

I tak, drodzy słuchacze, produżamy nasze wysłuchania. Dozwólcie, że sobie dasz to powiemy z tak zwanej kartki z kalendaria, z tych nietypowych świat. No, oczywiście, najważniejszy dzień mamy, dzień matery, takoj jedno z najbardziej znanych międzynarodowych świat, 26 maja, wse jest przypominane nie tylko w Polsce, ale takoj i w większości krajach świata. Dzień matery jak raz był po pierwsze świadkowany tak nazwami 19 i 20 stulecia, aż w końcu w 1914 roku Kongres w Zjednoczonych Stanach Ameryki przyznał Dzień Matery jak Dzierżawne Świato na 26 maja. No i późniejsze to się rozeszło po innych krajach świata. No a jak raz i my w Polsce też świadkujemy Dzień Matery. Okrem tego, nietypowe świata to też Światowy Dzień Drakuli i Dzień litakiu aeroplaniu z papieru. Także to dnes, kiedy byście chcieli sobie z papieru taki litak zrobić, no tak możecie go zrobić i pustyty po chyży, może jak raz będę litał.

0: Lemzo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, to ste dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, że Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lemzo studii Radia Ruskoj Bursy.

Italii lyscowo żupaberech austro-madiarska monarchia pomer 3 sicznia 1944 roku w seli Pycel madiarskie królestwo to udyżnie był to pedagog, folklorysta, publicysta i etnograf, oczywidno Rusyn. Dalsze data 26 maja 1931 roku wrodził się Ivan Szafranko. Wrodził się w seli Turia Pasika na Podkarpackiej Rusy pomer 1 listopada 2020 roku w Priaszowie. Był to rusyński akademiczny malar, skulptor i pedagog. Dalsze z naszego lemkiwsko-rusyńskiego kalendarium wspominamy dnes Iwana Popa, jaki wrodził się 26 maja 1938 roku w seli Strabyczowo na Podkarpackiej Rusy. No a pomer 14 września 2023 roku w Chebi w Czeskiej Republice. To nasz znany rusyński historyk, kulturolog, politolog, rusynysta i bohemista. Tu jak raz przy Iwanie Popie zatrzymamy się na chwilkę dłuższe, bo jak raz mam przed sobą świeżeńku Besidu, dwumiesięcznik, czasopis Stowarzyszenia Lemkiw. No i to wydania poślednie numer 209 za marzec, kwiecień 2026 roku. Jak raz, kiedy byście sobie Besidu wzięli w ruky, na szóstej stronie jest statia pokojnego Iwana Popa, peredruk, przypomnienia takiej pod nagłówkiem Podkarpackiej Rusyny w Stalińskim raju, Czorna Piatericzka 1945-1949. To statia napisana po ukraińsku, ale bardzo ciekawa zauchoczuję, kiedy do tu Besidu budete mali w rukach, tak sobie przeczytajcie. No i drodzy słuchacze, pozeram jeszcze raz do kalendaria, co to wszystko, nie to nie wszystko, jeszcze data śmierci. Odże 26 maja 1983 roku w Karahandi w Kazachstanie pomer Aleksander Chyra, episkop Mukaczewskiej grekokatolickiej eparchii tajnej od 30 grudnia 1945 roku aż po 26 maja 1983 roku był na posadzie władyki Mukaczewskiego. Jak już im powiem, tajno był tym władyką, kiedyże jak raz rusyńska grekokatolicka cerkow na Podkarpackiej Rusy, tak samo jak i wszystkie inne grekokatolickie cerkwy i ukraińska grekokatolicka cerkow były zakazane. Aleksander Chyra wrodził się 18 sycznia 1897 roku w Ulkowcy, to udyżnie Żupa Mara Marosz, to udyżnie Madiarskie Królestwo. Był papskim prałatem, rektorem Użgorodzkiej Duchownej Seminarii Rusyńskim, sospilnym diaczom, następnikom władyki Aleksandra Chyry był Joan Semedy, tak samo Rusyn, który prowadził to tu naszą rusyńską grekokatolicką cerkow sui juris swojego prawa na Podkarpackiej Rusy. No i to takie tyłko z tego naszego dzisiejszego lemkiwsko-rusyńskiego kalendarium. Ja was proszę posłuchać dalszą fajną, dobrą muzykę.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

No i doresláče, ja do vás vertam, teper im hoďu ša podílite, ako spomíname z toho 13. Međunarodného bienále Limpijskoj rusinskoj kultúry, što ša odbyvalo v minulý víkend. Perší den, subotní den, to byla striča v Krynice, ráno odbyla ša zasídania Švitovej rady Rusyniu. No ja tam nebyl, bol tam len členy Švitového kongresu Švitovej rady Rusyniu, môžu brať účast v takých zasídaniach. No i toto, što ša tam podíjalo, to najdete Medzie innymi w stacji Petra Medwidia, jak raz na naszym portale. Dalsze było złożenie kwitia na z Montery na hrobi Nikyfora Epifana Drowniaka, pizniejsze jeszcze pod pamiątnikom przy Krynickim Deptaku, przy bulwarach, no i pizniejsze zaraz my przeszli do zdrawnicznego domu krynickiego, gdzie odbywały się koncerty. Ale nim to, tak pierwsze była wystawa rusyńskiej twórczosty, obraziu sztuki, która jest współczesną sztuką przede wszystkim, ale były też wystawlane takie twórczy z prywatnej kolekcji, no, których między nami już nie je. Toto wszystko detalno napisał Petro Medwid, tak że zaochoczuję, żebyście sobie tam zazryli. No i ja tak i dumam, drogi słuchacze, że to tylko, ale nie kończę, bo po prawdzie powinien im jeszcze dać to rzeczy pro drugi dzień, jaki był Hłysowi, a pierwszy jeszcze w Uściu Ruskim pod pamiątnikom, sławnym naszym pamiątnikom, ale mnie na żal w to drugi dzień, niedzielny dzień już na Biennale nie było tak, i może się ale pochwalić tymi wspominamy z Krynicy, z Wysowy, tak dobry by było, jakbym sobie tu do studia takiego spiłbesidnika zaprosił, żeby mi opowił, jak to było. No ja lem si może to ujawić, no i popozerati na fotkę, na to, co już przynesli inni, jak tam w niedzielę świadkowali, bawili się na tym naszym 13. Międzynarodowym Biennale Limpijskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale, jakie tego roku pierwszy raz było i w Wysowie, jak raz w minulą niedzielę.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: de árvore relatada, onde a lata eu adorei exagero, pra ter árvore de esmoro de caramba meu cheio.
1: Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastriaba preminiat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, zwirom sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko. Astriaba.

0: Siver lem kotin laftularımız. Dinlasis lem FM. Yaxsı kinli bol heysis. Bunu aytaymen men, Anna Akbika Sulimovic.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia lem FM. Mariola Apkowicz.
2: Corso.

Paczizna Chodyna. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Wlem, wlem, wlem.

Od takiej bałtyjskiej muzyki zaczęliśmy dzisiejsze wydania Parczystej Chodyny. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, Radio Lab FM. Rekomendujemy się. Już tak na wstupie, aż to. Deata 15, 45. Dajcie znać, czy nas nasłuchujecie, jak nas nasłuchujecie, gdzie nas nasłuchujecie. Wszystko nas interesuje, bo znamy, że możecie nas słuchać. Znaczy, my znamy, wy też chyba znacie, że możecie nas rozmaicie słuchać i przez naziemny wysyłaczy i internetowo. A jak internetowo, to już z każdego miejsca na świecie podczas. Może jakiegoś odpoczynku, może roboty. Bardzo to ciekawe, naprawdę. Znate, że ja taka jem, po polsku mi to słowo włoszło do hołowy, że wścibska. Może kuścią tak. To dajcie znać. Zdrawiam was serdecznie i zaczynamy.

No już mi jeden słuchacz napisał, że się nie ma czym pochwalić, ale że słuchacz, na pewno nie, na pewno. Kiedy wczoraj to słuchacz pisał o tych husach startujących z ozera i które pak przylitują na to zero, no to już jest się czym pochwalić, bo w takich obstawynach słuchaty LMFM tolem pozazdrostyty. Moi drogie, formalności, jak swe o tej pory mężowece mamy serdynu tyżnia, 22 dokładniej, po czerzi tyżnia 2023 roku. Sereda to jest 27 dokładniej, den maja. Stał się rok 8, nie tfu, 7, byczu przetoczamy 7, aby się dojął 8, może i tak by ty den roka perenamy iszczy 154 roboczy i roboczych i 63 swobodnych od roboty dny. Przed nami jeszcze 24 wesniane dny, a moja dytyna się już widła dneska, to tam otrza kole zima bude. Tak, niektórzy mają takie małe mrii. Najbliższa połnia o chwilku 31 maja. Słońce zbudyło się o 4:37, swytaty zaczęło skorsze, to znamy i od wczoraj, i od poredwczera, pozawczera, 3:39 to już początek swytania, koniec zmerkania 21:26, słońce się schowa za 29. I co jeszcze? A jeszcze, zachód miesiąca był o 2:22, ale zas nam się w każdym miesiąc o 16:53.

Będę mecie, my o tym spaty. Kulko można, żeby utrywać, kuję wydziw.

To była Angelina Bukowska, pieśń Leginiu, moi drodzy, sereda prenesy nam po jednu auru. Chmary pojawiają się jedynie na południu i południowym wschodzie polskiej dyrżawy i tam może pojawić się deszcz, ale krótki i mało, może w laty, maksymalnie do 5 litrów na kwadratny metr, ale możliwe są też i bury, wtedy może w laty lecę nawet do 15 litrów na kwadratny metr, że tam możemy prerachować też jak 15 mm. Termometry będą wskazywać od 17-18 gradusów na Pidlaszy, czyli 20-22 w centrum dyrżawy, do 24-25 na plusi, oczywiście, no, Celsjusza w Małopolszczy i na Podkarpaciu. Podłaty będą umiarkowane, momentami dość silny wiatr z północnego zachodu, na schodzie w porywach do 60 km na godzinę. Wilgotność powietrza protiahom dnia będzie wynosić od 50 do 70%, nawet więcej jak 70% niż w niektórych miejscach będzie. W wielu regionach będziemy odczuwać termiczny komfort, a na południe ciepło. Ja bym powiedziała, że odczuwała je rano w dorożce do przedszkola Perehritia. Ale może to było związane z ruchem. Biometeo usłowia neutralny na północy, zachodzie i poczaste w centrum, niechosenny w reszty regionie Polszczy. No ale jak świty słońce i to także aż prochwariat, to jak się może niechosenni czuty w żaden sposób, choć to pewno jedno z drugim niepouczone. Litnia śpiłanka. Mórskie hrania 2023. Ihor Herbut, Zalia i Vito Bambino.

0: to wiem.
1: A jeszcze ja bym zabyła dodatę, że dla wszystkich południowych powitiu małopolskiego i podkarpackiego województw, no w tym i naszego goroleckiego, i obikiaselskiego, i sandyckiego i tak dalej, no wszystkich obowiązuje dnes alert wydany przez Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki, alert pierwszej, ostrzeżenia pierwszej stopeny przed burjami. Tak, że to uwaga, jak już wspominała, że w czas bury może dużo wlaty, może podłaty. A jeszcze wam chciałam przypomnieć, bo już się sezon zaczął, sezon plenerowych podi i możesz dostać no, takiego zawrotu hołowy od kilkosty toho i spamiętania wszystkiego, to nie musicie toho spamiętować, prosto zazryjte na zakładku podi na naszym portale i tam mate do peredu pozapisowane podii, o których znamy. Kiedy dasz to było, o czym nie znamy, to piszcie do nas, dawajcie nam znać, to pomyślimy. I tak na maj mamy furt informację o tym, że jeszcze możesz obserwować wystawę formy przesutności sztuka lemki u karpackich rosyniów. Spiszcie się, bo to ta wystawa już lem do kińcia czerwcia, a maja już praktycznie nie je, a czerwiec skoro zletyt. A do samego kińcia maja, tych paru dni jeszcze w Riaszowi możecie widzieć wystawę Przyklekania lemkowy na w dialogu sztuki i pokoleń. Marzeńczy ma swoje obrazy, wskazuje Marta Krynycka Orzech. Besidu z Martą możecie poczytać na naszym portale w zakładci Besidy, poglady Besidy. I w nowinach już my informowali, że od poniedziałka w Swydniku prochodzi rosyjski festiwal z kulminacją w weekend z koncertami w amfiteatry. I tak samo w weekend inny festiwal, Festiwal Kultury Rosyniu w Kamiącie i tam też bardzo bohaty program na weekend. Także to najbliższy weekend może być naprawdę zaniatej. W czerwcu to jest już z widomych, znanych z programu imprez w Sebe, piknik lemkiłskiej kultury w Rybkach 5-6 czerwca, litnia szkoła, to raczej tak informacyjni dla was, że prochody to od samego czerwca do 20, a od 26 czerwca zaczyna się 29. Międzynarodowy Folklorystyczny Festiwal Świt pod Keczerą i jawił się już drobnyciowy program, już wiadomo w który dzień, w jakiej miejscowości, jaki koncert. No i na lepec każdy weekend jest zaniatej. W każdy weekend, jak jest podija, już teraz zapraszamy na świato do bursy, to 4 lipca i tydzień późniejszy 15 w Atrach w Małym Lipniku. To bardzo przyjemna podia w tym czasie też i polownictwo na Horu Jawir. Tydzień późniejszy to Festiwal Rosyjskiej Kultury Ozweny Wołczych Gir. To pod samą już słowacko-ukraińską granicą w wyjątkowych też obstawinach przyrody i lemkiłska watra na Czużyni. To pośredni weekend lipca i początek sierpnia. Kiedy jałać się następny litni imprezy, to tu będziemy wszystko wpisywać, żebyście mali w jednym miejscu pod ruką rozpisku i znali, gdzie się wypraty.

Moi drodzy, i posłowici, pamiętam o posłowiciach, wszystko jest tak, jak trzeba. Pierwsza posłowicia taka, jakoho spywa na łary, taki budeś pył. To w odniesieniu do tego, jakie oświadczenia się w nas chwilku jawy, może kto sobie powie, że pizno, ale w paru organizacji to zabiera czas. I tak, to były doświadczenia w paru organizacji. Co po terezwomu dumasz, to po pianomu robisz, by się dojedulemkę. Jak piany to obiecuje, jak wyterezwije, to żałuje, to taka perestarocha. Tam buducze. A te paru wesnianok.

Mało bars piszę, może za to, że nie powiem, na jaki adres piszę i nie znate. No to już byś duju. natalia@lem.fm. natalia@lem.fm. Bezpośrednio do mnie, albo na zachalny radiowy adres, to pide do większej kilkosta osób. radio@lem.fm. radio@lem.fm. Bezpośrednio do mnie, to możecie też i messengerom. Natalia Małecka Nowak. Tak nie znajdete. Możecie na WhatsAppie pisać plus 46 106 108 701, to tak samo i SMS-amy i na Viberiem. Tu nie znam, jak można się hladaty, ale jem. Tak, że to piszcie. Że to nie bud piszcie.

No i dalej przetetane są czysteś obrazyli, też to, ale no Dusia przywiązała do tej dumki, bo może to jest moja daleko idąca nadinterpretacja. W takim razie przechodzimy sobie dalej, a dalej w rozpieści paczystej hodyny jest perechat kulturnych podi tu naszych najbliższych nam lokalni, regionalni, bo i taka jest chill naszego radia, żeby peredawać wam lokalny wisty. No i oczywiście czasem to ta lokalność się rozstija szersze, no ale Szlachtiuska Ruś to jak najbardziej nasza obszar tam w Muzycznie Owczarny, w Muzycznym Klubie w Wiewiórkach koncerty. Najbliższy koncert w Piatniciu 29 maja, koncert Piotra Bukartyka. Piotr Bukartyk to wyjątkowa osoba, kiedy idę o polską muzyczną scenę. Dobry aktor i kompozytor wykonywanych przez sobie śpiłanok. Nie da się po prostu sklasyfikuaty, mieszać muzyczne żanry. Występy swoje jeszcze przekrasza te monologami pikantnymi, czasem śmiesznymi, ale takie makoty nie przekraczają te rany dobrego smaku, te spróbowaty to felietonista śpiłanki, takim jakim i był Wojciech Młynarski. Tak, rekomenduję koncert tego artysty, organizator Nowe Rytmy Śpiłanki, wszystko to budę. Na następny dzień Irek Gołyk, jeden z najlepszych polskich wibrafonistów, występy w muzycznie Owczarny. To będzie recital, jaki promuje jego najnowszą płatnię. Irek Gołyk, The Best of Solo, Vibrafon. To wybór najbardziej znanych kompozycji Irka Gołyka, jakie wskazują pełne spektrum jego muzycznej wrażliwości, od złożonych rytmicznych struktur, przez bohatą melodyku, aż po delikatne, a harmoniczne rozwiązania. Ze swobodą uczyć wirtuozeryju, wykonywano z głęboką liryką, tworzyć muzyku i wyrafinowaną, i emocjonalnie poruszającą. Każdy twier to osobista historia zapisana, opowieść zapisana w zwukach, refleksja nad doświadczeniami, emocjami, historiami, jakie formują te człowiecze życia. Kiedy nie do końca znate, jak to zwuczyć, albo jak wygląda wibrafon, no to googlujte najlepsze na YouTube sobie najty właśnie występy Irka Gołyka. I idziemy dalej, przenosimy się do Nowego Sącza, tam też w sobotu, bośmy się zatrzymali na soboty, plenerowa podia, no tak, plenerowa podia. Kowalska Baszta, bude serdwiczna Kowalska Baszta, odkryta tego dnia dla wszystkich zainteresowanych. 30 maja w sobotu od 11 godziny do 16 to będą historyczne przedstawienia, można to tak też opisać. Baszta zostanie udostępniona do zwyczajnia. Ich programy są rycerskie pojedynki, zmagania o pełnych hodyniach. Także to o każdej okruchy hodyni ma to zmagania. Będzie pokaz historycznych remeseł, warsztaty historycznych remeseł, tkania, honczarstwo, wyplitwania z łozyny, wypikania, a dzymok. Będą też atrakcje dla dzieci, strzelania z łuku, borba z bezpiecznym orużem, dla się to wyklucza, no ale takie jest w oferty, i serdwiczne tańci. Będzie też zrychtowany poczastunok, ale dla mieszkańców z kartą Nowego Sądeczanyna, tak że jak jesteście spoza Sącza, to włoście sobie swoją meryndziu. Baszta wraz z fragmentem muru to jedyna część serdwicznych obwarowań twardyni Sącza. Była wybudowana najpewniejsze w 15 stuleciu i była jedną z parunacetioch baszt, które boronili miasta. Na baszti, znaczy baszty boronili členy kowalskiego cechu. Od tale się wzięła, że Kowalska Baszta. No, w baszty mali też złożone liczne oruża.
Nachodyła się ta baszta w bliskim sąsiedztwie królewskiego zamku, za to przynajmniej, że baszta była częścią tego, że w czas wybuchu w styczniu 1945 roku, jaki zniszczył zamok, baszta była poszkodzona. Po wojnie jej odbudowali. W serdyni znajdują się dwa pomieszczenia. W przyzemlu znajduje się ekspozycja kamiennych elementów, architektonicznych elementów z zamku, a na pierwszym plantry izba z bikonciami, z których strzelali, z czasową archeologiczną ekspozycją i postinną serdwiczną scenką w formie dioramy. Także to pozerajte na to, bo będzie taka możliwość perenesty się paru wikił. Nowy Sącz to jest. Możecie wybrać się do tu perenosimy się, bo tu chronologię zachowaty w niedzielu 31 maja do Karpackiej Troi. A to jest archeologiczny skansen, jaki naprawdę niedaleko od Gorlic się nachodzi. W Karpackiej Troi w Trzcinicy odbude się podia związana z praznowaniem fondowego maju. Festiwal Europejskiego Korzenia w Karpackiej Troi w programie stricza z tym, co było dawno w formie pokazów historycznych otworzył warsztatów eksperymentalnej archeologii. Przenesiemy się do epochy bronzu, do epochy skorocho serdwicza koli w twardyni, w Trzcinicy, kto se tam mieszkał. Bude może przyzryty się historyczni i współczesni transformacji twardyni korolewskowały protiahom stolitiu i współczesni. Bude też multimedialne wydowisko, laserowy pokaz, a wszystko to jeszcze uzupełniać pokazy, konkursy, koncerty. Cały ten naprawdę bohaty w podii, także zazerajte do Karpackiej Troi. I początek od godziny 9 rano, także już od 9 rano tam do późnego wieczora, bo o 10 jest laserowy pokaz zaplanowany, także absolutnie cały ten możecie tam sobie prowesty. No nie powiało mi się zachować chronologii, bo wertamy się jeden skorsze 30 maja w sobotu o 18 godzinie w Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza recital Michała Bajora, śpiwankę jak lublu. Michał Bajor, znany polski artysta, cinyny bars zaprezentuje czast znanych, uznanych, lublennych tworów, ale będzie też paru nowych, nieznanych muzyczno-literaturnych niespodziewanok. Kameralna atmosfera osobliwa, za to organizatory proszą, żeby nie przychodzić z dziećmi poniżej 6 roku życia. Drugi koncert w Domu Strażaka w Korczyni 31 maja w niedzielę 18 godziny i tam wystąpi Wojciech Bardowski, wokalista, bard, baryton, jakiego publika polubiła za wielką muzyczną wrażliwość, za eleganckie interpretacje francusko-śpiewanki tworzył retro. Artysta to jest wygranym programu The Voice Senior 2025, laureatem różnych festiwali, wyróżnień, odznaczenia, też laureatem odznaczenia zasłużonej dla polskiej kultury. Koncerty wyróżniły się osobliwym klimatem, bliskością z publiką, a swoją muzyczną drogę zaczynał jak solista ansamblu Vitro Band Korośniańskich Hut Szkła. Także to lokalny, okrem tego jeszcze i artysta. A doświadczenia na scenie zdobywał też i w Centralnym Artystycznym Ansamblu Polskiego Wojska. Godzina 17, wstęp na darmo, Korczyna. I jeszcze idziemy dalej i przechodzimy za weekend, ale tu od rana, od 9
1 czerwca na Dendy Tyny możecie wybrać się ze swoimi małymi pidopicznymi do galicyjskiego miasteczka. Impreza wczoraj i dnes. Impreza na Dendy Tyny. Wiele atrakcji. Odkryte laboratorium. Odkryte laboratoria to po naszemu bude. Mały chemik wydowyskowy. Chemiczne pokazy. 9.30 i 11.30 to na pewno bude fajne. Artystyczne warsztaty z robotyki, Lego, druku 3D, geograficznych krain, tworzenia magicznego dereła smochu. No, zwłóczy to tak atrakcyjnie, że szkoda, że już za wielka budę moż schosnowaty okulary VR, kino 9D, pobałyty się na dmuchanciach, odwiedzity balonowy zoo, zrobity kolorowy tatuaże, pobadłaty gambu, znaczy, że wszystko to toż to małe dity lub lat najparsze. Den dityny w galicyjskim miasteczku wstupne 96 złotych.

No i zabyła je mi jeszcze o jedni podi tirze dla dity, ale na obszarze gminy Uścia Ruskie, tak że to koniecznie muszą to nadrobyty i atrakcji w Nedilu 31 maja dla ditoczok od 13 to i 30 i program podi animacji, zabawy dla najmłodszych, alter artystyczny plener wielkie formaty, taki na hołowok tego pleneru, budą sportowe zmagania, budę pokaz karate, będzie też pokaz teatru Falco Show o Szewczyku, o smoku i uwaga, pina party podczas tunok dla każdej dityny, wstępne darmo, no powiem, że to jest z konkurencją dla wszystkich innych poli, jak darmowe dmuchanci karuzeli, to już wszystkie dity propale pozytywnym tego słowa znaczeniu.

A moi drodzy, dnes świadkowany jest Zahalnopolski Den Terytorialnego Samouriadu. To jest święto ustanowione na pamiątku pierwszych swobodnych samouriadowych wyborów w Polsce. No i to nagoda jest, żeby wyrazić uznania, krytykować i uwagi ma to możemy w każdy inny dzień, ale dnes wysłuchujemy uznania dla wszystkich zaangażowanych osób w robotu na rzecz lokalnego samouriadu, na rzecz każdego z małych regionów, na rzecz osób, które dzieją lokalni, a to jest przecież nasza codzienność. Także z nagody tego, że dnia, dumam się, że w swoim, ale i może i podczas tych waszym imieniu, wszystkim słuchającym nas teper uriadniki samouriadowciu serdecznie zdrawiamy. Dziękujemy za robotu, codzienną robotę, odpowiedzialność i zaangażowania na rzecz lokalnych wspólnot, bo pewnością jest bardzo wiele takich uriadników, którym leży na serce dobro naszych rozmaitych regionów. Dziękujemy, że jesteście zdeterminowane, odkryte na potrzeby, staracie się o rozwytok no, regionów małych wieczyzn, tak, też to jest popularne określenie, żeby budować silny, współczesny samouriad, przyjazny samouriad. Wszystkie to te dobre inicjatywy widzimy sud na hosen dla nas, dla naszych lokalnych wspólnot. Dziękujemy i żałamy wielo terpliwości, wielo sił, zdeterminowania do dalszej roboty.

To była kapela ze wsi Warszawa razem z Bassołyka Myśliwa za Zulejko. Takie jest dobry peredowaty, że to ta współpraca transgraniczna jest, funguje i innym w tej kulturni obszary, bo strażaki z Ochotniczej Protochniowej Straży w Sankowi brali uczest w mecze narodnych, no było, nie było, ćwiczeniach ratowniczych służb w Nyżnej Polanci i to ty ćwiczenia prochodzili nad Ondawą w Chorystii obszary, no tutaj by leciły wymagania, jakie tam nasylenia, to i wody, w ćwiczeniach to haszenia, jak są teoretycznego ognia, wielka obszar, tak dalej. Drobnyci możecie znajdę na sajcie gminy Sankowa i poobserwować też i znymkę, jak to nad Ondałą strażaki z Sankowy, ale nelem przybywali się nadzir, mali przedstawnik komendy protochniowej straży z Bardyjowa. Także to może taka współpraca się poszeryt, czemu by nie.

I jeszcze jedno lokalne ochoszenie, nazywam Czomasz Teper, o nim besiedujemy, Odrze Doroha. Tak zwana niemiecka Doroha na trasie od Brtnohodowicza zaperta. Nadleśnictwo Gorleci informuje, że w związku z wydaniem remontowych robót od 25 do 30 maja Doroha to ta jest ciłkowity wyuczena do hosnuania. Tak, to nie jest i te tam bortniane, łowiczane, podaczane. Chyba dobry powiem, tak?

No moi drodzy, pomału docieramy do gińcia dneśniego wydania, jak jest tak, jak jest to sereda, to oczywiste i zapowiedź dneśnej premiery programu Hołosy Rusyni Podkarpacia od Jurija Szepowicza. No i słuchajcie, Emil Kurta, narodny filozof, pisatel, który przeszedł wielką i bohatą żywotną pód, jak pisze Jurko. Nasz heroj polubił poezję, słuchający uroki Hedera, który przychodzili do małego suchida Żyda. Szwarca Józefa. Tiamet straszne czasy Holokaustu na jar 1944 roku, a taki przychod ruskiej oseny tegoże roku. Tiamet i zaczatki sowickiej szkoły, kole szkolari wczyli się pisać na agitacyjnych listałkach. Emil Jurijowicz pisał poezję i prozu wszytok swój żywot, ale jego prawdziwe twory u sowickie czasy mogli przywesty lem na Sybir. Za to wszystko napisane do 50-rocznego wieku host Hołosy i Rusyni Podkarpacia spalił. Ale kole piszą na pensyju, zaczął pisać intensywno i za swoje grosze wydawał knychy. Twórczość Emila może odcieniowaty przelejak, no jak win sam pisze, sam dla siebie. Ja poet, sam dla siebie ja i Rusyn. Filozof je filozof. Słuchajcie, Hołosy Rusyni Podkarpacia, dnes owisem na tety 10. Powtórzenia w czwartek 28 maja, 4.30 rano i w sobotu 30 maja peret o 11 godzinie. To i ja do tego zaproszenia się oczywiście przyuczam i w ramach autopromocji też zapraszam słuchaty dnešnie wydania programu Karpacka Ruś Furt to listy 46 roku ze starego kraju do Ameryki przesyłane, pak publikowane w gazety, pak wertale też i do starego kraju, także to taka komunikacja przez okean to ty przechodziła przez wielką wodę. I przypominam też przegląd tygodnia, kiedy da o moje jeszcze programy w sobotu o 10, że to wam się nie chciało przeczytać, to wam przeczytamy. I możecie wysłuchać to na antenie Radia LM FM. No i będę Karisal, a pak się popraszczam. Ej, lije doszczek.

0: Syna!
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: No panesku, niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.

0: 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to Twoje radio.
1: Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia Lem FM. Besiduje do Was Jakub Zygmunt i zaczynamy beskidnek naszą geograficzno-turystyczną audycję, w której jechamy no raz to daleko, raz desy bars blisko. Byliśmy na wielkich szlakach, w Beskidach, w Karpatach, Zachalni, a też wandrowaliśmy po dalekich zakutynach świta. A de dnes spidemy już wam zdradzam. W dneśnym odcinku Beskidnika będziemy eksplorować bars osobliwe, bars fajne i interesujące miasto w Estonii. To miasto nazywa się Viljandi i w tym mieście mogę wam spowisty, że ja sam według Beskidnika tam prożywał przez parunacet miesiąci i proto to miasto budu wam dnes besidował bars velo interesujących informacji. Jak chcecie znaty, w jakim ja to tu dokładnie mieście żył w Estonii i jak wychladać Viljandi, to budźte z nami ciły odtynok. No i zaczynamy nasz Beskidnik. Przed chwilą czuliśmy Tedot Est w śpiwanci Tryski. Był to łemkiwski remix, a teper buda oczywiście dasz to po estoński ensemble Trada Tak w śpiwanci Techke Rumi z ich najnowszej płatni. No to zaczynamy nasz estoński dneszny Beskidnik.

Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy przed chwilą estoński zespół, estońską grupę muzyczną Trada, tak, w piosence Tehke Rumi z ich najnowszej płyty, która wydaje się na wiosnę 2020 roku. No i to też jest znak, że w dzisiejszym Beskidniku jesteśmy w Estonii, a dokładnie w Viljandi, w miasteczku, w którym ja sam kiedyś żyłem przez ponad, no niewiele, ponad rok. I o tym miasteczku chciałbym w dzisiejszym programie wam opowiedzieć. To położone w południowej Estonii Viljandi znajduje się z daleka od głównych dróg. Do Tallina jest ponad 160 km, do Parnawy prawie 100, a do najbliższego sąsiada, w cudzysłowie Tartu, 75 km. Jako szóste co do wielkości miasto w kraju oferuje wiele, wbrew pozorom, nie tylko przyjezdnym, ale również mieszkańcom. Choć miasteczko liczy 17 tysięcy mieszkańców, to skrywa w sobie wiele tajemnic, ciekawostek i zaprasza w swoje skromne progi. Tak historycznym wstępem, zaczynając nasze opowieści o Viljandi, to pierwsze wzmianki o tym mieście pojawiły się już w 1283 roku. W XIV wieku to miasto dołączyło do grupy miast hanzeatyckich, co spowodowało jego dynamiczny rozwój. Budowa zamku, kościoła, murów miejskich, te pamiątki historii możemy oglądać do dzisiaj. Miasto wielokrotnie zmieniało także właścicieli. Władali nim najpierw ugrofińscy Liwowie, potem Krzyżacy, Szwedzi, Polacy oraz Rosjanie. Od odzyskania przez Estonię niepodległości w 1991 roku miasto jest siedzibą władz regionu Viljandimaa. A co zobaczymy dokładnie i czego doświadczymy w samym Viljandi, dowiemy się za kilka chwil. Posłuchajmy, a jakże też coś po estońsku. Dzisiaj będzie nieco więcej estońskiego języka w Beskidniku. Zespół Carly Strings w piosence Katte Max.

słuchaliśmy zespołu Carly Strings Estonii w piosence Cut the Max, a to oznacza, że jesteśmy w dzisiejszym Beskidniku, a jakże w Estonii, a dokładnie w Viljandi, i poznajemy to miasteczko, w którym no, prowadzący Beskidnika, czyli ja, żył swego czasu przez ponad rok. Tak więc dowiedzmy się co nieco więcej o tym miasteczku. Jest ono położone w południowej Estonii i ten region kraju na wschód od jeziora Wyrtsjärv to obszar pagórkowaty. Dokładnie nazywa się on wyżyną Sakala, na której znajduje się owe Viljandi. Jest to trochę inny tam krajobraz niż w północnej części kraju. Niewielkie jeziora, pola uprawne, lasy brzozowe i sosnowe. Samo miasto jest położone na wysokim zboczu nad jeziorem Viljandi. Ze wzgórza zamkowego rozpościera się rozległy na kilka kilometrów widok. Czego doświadczymy najbardziej w Viljandi, to ciszy i spokoju. Codzienne życie w tym miasteczku jest spokojne właśnie i ciche. Na ulicach nie ma wielkiego ruchu, na chodnikach spotkamy jedynie pojedynczych przechodniów. Skądinąd, będąc tutaj, od razu przypominają się niektóre stereotypy krążące o Estończykach, że jest to naród wolny i niespieszny. W Viljandi można to poczuć na własnej skórze. W marketach cierpliwie się czeka w kolejce do kasy, pospieszanie urzędniczek uchodzi za nie

wielkiej płyty, jakiej my też znamy w Polsce. Co możemy jeszcze zobaczyć? Jakie są zabytki w ogóle w Viljandi? Jak sobie zaplanować taki krótki spacerek zwiedzający? No to dowiecie się za krótką chwilę. Posłuchajmy kolejnego zespołu z Estonii, tym razem Estbel w piosence Kivit.

0: Sto szyst i szystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.
1: Jesteśmy z powrotem w Beskidniku. Słuchaliśmy zespołu Estbel w piosence Kiwit po estońsku, no a my wychodzimy na spacer. Co może w ogóle zrobić i gdzie może pójść turysta w Viljandi? To jest ciekawe pytanie, ale już śpieszę z odpowiedzią. Spacer po Viljandi. Warto zacząć od Zamku Krzyżackiego, który po estońsku nazywa się Viljandi Lossimägi. Pierwsza wzmianka o fortecy w tym miejscu pochodzi z 1223 roku. Zamek w ciągu stuleci sukcesywnie się rozbudowywał. Obecnie ostatecznie zburzony został przez polskie wojska w trakcie wojny polsko-szwedzkiej na początku XVII wieku. Taki właśnie mały wątek Polski w prowincjonalnym z pozoru Viljandi w Estonii.

Dzisiaj, właśnie obecnie, stoją jedynie ruiny przyziemia i jedna ze ścian oraz fragmenty murów obronnych. Obecnie jest to ulubione miejsce mieszkańców na spacery i romantyczne spotkania zakochanych, aby podziwiać widok na jezioro Filiandi. Obok ruin fortecy znajduje się obiekt dosyć nietypowy dla Estonii, bo most wiszący. Konstrukcja z XVIII-XIX wieku została wykonana w Rydze i początkowo zainstalowana była w majątku Tarvastu, w takiej miejscowości kilkadziesiąt kilometrów od Viljandi na południe. W okresie międzywojennym podarował go miastu, ten most został podarowany miastu przez Karla von Menzenkampfa, właściciela wspomnianego dworu w Tarvastu. Od ruin zamku jest niedaleko do dwóch kościołów, świętego Jana, czyli Jani Kirik, i świętego Pawła, Pauluse Kirik. Pierwszy, powstały jeszcze w XV wieku, stoi niedaleko starej części Viljandi. Biała, smukła bryła wyróżnia się na tle otoczenia. Co godzinę z wieży odgrywana jest melodia. Nocą oświetlony jest na nie wiedzieć czemu zielony kolor, ale bardzo charakterystyczny. Natomiast kościół świętego Pawła jest położony nieco na uboczu, na wzgórzu. Wybudowany dopiero pod koniec XIX wieku, jest idealnym przykładem architektury neogotyckiej. Obie świątynie należą do kościoła protestanckiego, więc ich wnętrza są bardzo skromne. Ten minimalizm kompensuje bogata oferta odbywających się w nich i towarzyszących świętom koncertów. Spacer nasz przez Viljandi może wieść dalej do najbardziej przytulnej części miasteczka, w której dominują drewniane parterowe domy i zabytkowe secesyjne lub modernistyczne wille z przełomu XIX i XX wieku. Tutaj nie jest potrzebny żaden przemyślany plan zwiedzania. Najlepiej zgubić się w labiryncie brukowanych uliczek, obserwować mieszkańców, pogłaskać kota przy błędę. I czy wiedzieliście może w ogóle, że Viljandi konkuruje z innym miastem o miano kulturalnej stolicy Estonii? No właśnie, to jest dopiero ciekawe, że tak z pozoru położone na uboczu miasto pretenduje do tak ważnego tytułu, ale o tym więcej wam opowiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy znowu zespołu Trada Tak, ale tym razem w innym kawałku pod tytułem Lello.

Palju olles kohe kondi panna, panni paju osa.

I to był zespół Trada, tak, z Estonii. Oczywiście w piosence pod tytułem Lello my w dzisiejszym Beskidniku znajdujemy się w Viljandi, w niewielkim miasteczku w Estonii na południu tego kraju, w którym ja sam, przyznam się, kiedyś mieszkałem przez dość długi czas. I co ciekawe, co już wam powiedziałem przed przerwą, Viljandi konkuruje z Tartu dokładnie o miano kulturalnej stolicy Estonii. Zainteresowani szczegółami historii miasta powinni się wybrać do Muzeum Viljandi przy placu generała Laidonera. Natomiast miłośnicy sztuki naiwnej powinni odwiedzić Kondase Keskus, która jest galerią sztuki prymitywnej. Galeria poświęcona jest pamięci najsłynniejszego estońskiego prymitywisty Paula Kondasa. Jest to także jedno z kilku miejsc spotkań bohemy artystycznej z tego regionu. Nie można również zapomnieć, że w Viljandi znajduje się słynny Teatr Ugala, powstały w 1920 roku i co roku wystawiane są w nim sztuki teatralne, które zdobywają uznanie w całym kraju. Ugala kontynuuje długą tradycję teatralną miasta, bo to tutaj na początku XIX wieku wystawiano pierwsze sztuki w języku estońskim. W mieście działa także Akademia Kultury, po estońsku zwana Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuri Akademia, która funkcjonuje jako wydział zamiejscowy Uniwersytetu w Tartu. Kilkuset studentów kształci się m.in. na kierunkach takich jak taniec, teatr, muzyka jazzowa, muzyka ludowa czy rękodzieło ludowe. Kto by pomyślał, żeby w Polsce były takie kierunki studiów na akademiach artystycznych, jakie są w Viljandi. I właśnie w Viljandi ta akademia kulturalna jest to jedyna uczelnia w kraju kształcąca w tych danych kierunkach, dzięki czemu Viljandi stało się stolicą estońskiej bohemy artystycznej. W samym mieście odbywają się liczne festiwale muzyki, ale o nich powiem za krótką chwilę. Posłuchajmy czegoś może w innym języku, po polsku dla odmiany Stare Dobre Małżeństwo w równie klimatycznym kawałku Dziewczyna z Północy. Tak więc do usłyszenia za chwilę.

I to był zespół Stare Dobre Małżeństwo w piosence Dziewczyna z Północy i jesteśmy w dzisiejszym Beskidniku na antenie Radia Lem FM na północy, dokładnie w Estonii, a jak wiecie w Viljandi, dokładnie w którym prowadzący ten program Beskidnik, czyli ja dokładnie, kiedyś tam żyłem i dzisiaj jest program, w którym wam opowiadam o jakby tym moim drugim domie. I jak już wspomniałem, Viljandi jest stolicą, czy pretenduje do stolicy kulturalnej Estonii i też w sezonie niemal codziennie odbywają się w Viljandi kameralne koncerty, wystawy i wernisaże. Jednak wielu przyjeżdża tutaj na jeden niezwykły festiwal, festiwal muzyki folkowej Viljandi, który się nazywa Viljandi Paris Musica Festival, który od 20 kilku lat już zmienia senne miasteczko w tętniące muzyką miejsce. Festiwal odbywa się każdego roku w lipcu i trwa niecały tydzień. Rokrocznie przybywa na ten festiwal kilkadziesiąt tysięcy ludzi, aby słuchać artystów muzyki folkowej z całego świata. Jest to największy festiwal tego rodzaju w krajach bałtyckich, należy także do czołówki w całej Europie. Inne ważne imprezy odbywające się w Viljandi to chociażby czerwcowe dni hanseatyckie, czyli Hansapäivät, oraz organizowany od bagatela 87 lat wielki bieg wokół jeziora Viljandi, czyli Suurjoksmimber Viljandijärve, w którym codziennie bierze udział blisko 3000 biegaczy, amatorów. Tak więc w Viljandi nie sposób się nudzić, ale jeśli ktoś faktycznie ze słuchaczy jest miłośnikiem muzyki folkowej, koniecznie sprawdźcie festiwal Viljandi i już kupujcie bilety, bo na pewno się zaraz wyprzedadzą. Tak więc do usłyszenia za chwilę i jeszcze nie kończymy tego Beskidnika. Posłuchajmy troszeczkę muzyki zespół Tautu Meitas w dynamicznym kawałku Raganu Nakts po łotewsku.

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiłski hałas w twojej chorze.
1: I to był zespół Tautumeitas z Łotwy. Oczywiście śpiewały nam dziewczyny w języku łotewskim piosenkę pod tytułem Raganu Nakts, a my powoli kończymy nasz Beskidnik. Byliśmy dzisiaj w Viljandi i mam nadzieję, że przekonałem was, że to Viljandi, w którym ja kiedyś mieszkałem, to dobre miejsce na spokojne wakacje, które też potrafi was zaskoczyć nieźle. Jeśli jesteście miłośnikami zarówno aktywnego, jak i biernego wypoczynku, to znajdziecie tam coś dla siebie. Można spokojnie nazwać, że Viljandi to taka estońska Dolina Muminków i nie pomylić się o włos. No, mam nadzieję, że was bardzo zachęciłem do podróży w tamte strony, bo naprawdę warto. Jeśli ktoś jest zmęczony dużą ilością turystów, to tam naprawdę odpocznie spokojniutko. Tak więc dziękuję wam za dzisiejszy odcinek, za słuchanie i obecność. Słuchajcie kolejnych Beskidników, a ja się z wami żegnam symboliczną piosenką. No, symboliczny jest jej tytuł, zespół Carly Strings, piosence po estońsku Sybrat mu Kallit, i to jest piosenka właśnie do przyjaciół, do najdroższych, i właśnie tak myślę, że mogę was traktować, drodzy słuchacze, jako tacy przyjaciele Beskidnika, i trzymajcie się zdrowo. Dziękuję wam za dzisiaj. Słuchajcie kolejnych programów Sybrat mu Kallit zespołu Carly Strings i pozdrawiam, trzymajcie się, pa.

Franku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, wzięła woda lałku.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tysztę.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 49, piatnycia, 1 listopada, novembra 1946 roku. Krasna, powit Korosno. Jeden krajan w South Jersey, rodom z Krasnoj, korosnijskiego powita, dostał pismo od swojej sestry, która teper żyje w mieście Krośni. Ona opisuje straszne podii w rodnym seli przed preseleniem naszych ludzi do Sowieckiego Sojuza. Z ohladu na neuporiadkowane odnoszenia w starom kraju, redakcja nie objawla imię autorkę pisma. 28 sierpnia 1946. I opisaty nie można, co się tu działo przez wojnę. W Krośni stojał front 6 nedil. To duże cywilnego naroda pohybło, albo stało się kalikamy. Ale pomimo toho, że my zostali przez wojnę ciłkowito zniszczeni, to i tak nie miałam jeszcze tylko przykrosty i smutku, jak teper mają przez to preselenie naszej rodyny. Mene już braty nyczne tiszy na świti, tylko się meni zawsze płacze. Boju się, żebym nie oślipła, choć ja nie chcę płakaty, bo ja znaję już, to nie pomoże, ale się meni samo płacze, jak sobie przypomnę wyjazd naszej rodyny. Prawda, nie wyhaniali do Rosji uriadowo, ale zaczynali się w naszą seli straszne morderstwa. I ludzie wsi ze strachu wtykali do Rosji. Nasz brat tak kazał, że choćby wsi pojechali, to on nie pojdzie. No późniejsze, jak Julka, to ho nazywając potoka, zamordowali i żenu, i sestry, i tak dalej, razem Simos i zamordowali w jego domi, to i nasz brat wtykał. A tych wiulka zamordowali strasznym sposobem. Sokerami porostynali na kawałki. W tot czas już ciłe seło zapisało się na pereselenie. Ja chotiła mam koneczno zostały te przy sobie, ale brat nie dał, że ich tu w Polsce tak to zamorduje. Ale kilka osób zostało w naszą seli. Kozaczka, Mazur Pawło, Leszko z Myckiłki i Magda z Jazu ze swoim czelowikom przyjechała nazad. To wsi były potopleny w studny, tylko kozaczka była zastrzelona. I nam brat kazał, żeby my piszli do jego domu, ale ja się bojała i ty, bo nikt nie znał, kto to był mordercą tych bitnych ludzi. Ale teraz dowiedzieli z myślach, kto mordował ludzi w seli. To były Bolek Szczesny z Ludczy, półchłopek z Picadił i z Woli jakiś Serek. Półchłopek i tot z Woli zostali teraz oba powieszeni za to w Riaszewi, a Szczesny w Tiuk. Jak ich złapali, to ich tak moczyli, że się do wsiocho przyznali, koho zamordowali. Ależ to meni z toho, że ich powieszali, jak naszym ludziom od toho nie lechsze. A za naszą rodynę, jak wyjechali i z cała menyczne znamy, bo niczego nie pyszut. Żeby choć jedno słowo od nich poczuty, to by sercu lekło. Lem napisał choć do Hnejka, że sud nasze ludy porozkydany i wsiudy i tudy, i że im złe, i że duże pomerło. Nasz stary dom i stodoła byle rozebrany, a w nową mieszka jakiś czelowik ze wschodu. W naszą seli zostawili tylko 150 numeri, a drugie domy dalej porozberaty. U nas teper tak jest, że jak kto pryde i z drugiego seła sprodaje siada kotryj dom, to mu prodadut za marnocinu. Lipszych domów już nie duże stoi. Czorne, poczta Gorleci. To naczał pereselenie na Lemkowszczyni. Maty Haleczko w St. Louis peresłał w redakcji interesne pismo, jakie on dostał od znajomego i dobrego przyjaciela z Seła Czorne, powit Gorleci. 8 wersnia 1946. Odpisuję wam na wasze pismo i zasyłaję wam szczere i serdeczne pozdrowienia. Barzmy się wsi doma potieszyli, jak sme dostali od was pismo i pakunok sme dostali, a w pakunku przyszło wsio, co ste wysłali. To jest wielka poticha dla dziewczat. Wasza sestra ze szwagrom i dietmy wyjechali do Rosji. Dowidujecie się za Iwana Pelesza i Dańka Helema. To Iwan Pelesz pomer z początkiem 1945 roku, a Dańko Helem pomer przy końcu 1944. Łukacz Wańko pomer już budę tomu 5 roku na zimu, a wdowa po nim jeszcze żyje, ale już stara, bo pereszło 80 roku. Pyszę te, że wam nieprzyjemno, że nasze ludy nie mogą przywyknuty w Rosji. To prawda, że nieprzyjemno, bo nam heł samym nieprzyjemno i niehonorowo, żeby w takim wielczesnym kraju, gdzie żyje 200 milionów naroda, nasze lemki nie mogli żyty. Prawda, a Rosja nie jest taką Rosją, jaka była dawno, bo nawet ona te perany nie nazywa się Rosją, tylko Sowiecką Socjalistyczną Sojuzną Republiką. Tam pojechali ludzie nie wiem tak, że to nie byli nigdy, ale pojechali i takie ludzie, którzy pochodzili po świecie. Pojechali i takie, którzy byli tam tu wojną w Rosji, którzy byli w Ameryce i de inde, ale wszystkim im ciężko tam przywykaty, bo to inny ustroj życia, za jaki nasze ludzie mało znali. Jedno musimy znać i to, że kraj tam był zniszczony wojną. I po drugie, nasze ludzie nie nawczeni do takiej spilnej gospodarki, jaka się prowadzi tam. Znate same, bo ste się w kraju wychowali, jak w nas ludzie nawczeni. W nas każdy robił sobie i jak chodził, tak robił. Co narobił, to było jego. I tak byli ludzie biedni i bogaty, a tam bogatym nie budę, choćby robił den i nic, a drugi nie robił nic i jednako żyją. Lipsze byleby nasze ludzie zrobili, jakby jechali na własne gospodarkę do Galiczyny, bo w Galiczyni dawali na razie gospodarkę na własność. Ale jak przyszli na zabranie sowieckie delegaty i zapytowali się, gdzie ludzie chcą jechać, to nasze lemki z patriotyzmu kryczali wsi w jeden hołos, że chcą jechać na kołchozę. A tymczasem tam ukazało się bida i bardzo dużo ludzi powertało się do Galiczyny. Lipsze by było, żeby nasze ludzie siedzieli sobie doma na swojej gospodarci, bo to nie jest niejaki patriotyzm leszyty swojej i ty nie znaty nasz to. Znate same, że heł naród ruski żył nie 10 roki, a sotki roki i nasze pradidy nie przyszły heł na gotowe pszeniczne majetki, ale przyszły na puste chory, medże lisy i tak rubale, korczyli i rozpoczynale seła. Aż to się tyczy Polakiów, to one znamy nic straszne do wojny nie wyrablale. Musimy przyznać, że polski naród ma lepszą jedność i organizację od naszych lemkiów. Bo jak się wojna zaczęła w 1939 roku, to polski naród poterpił bilsze od naszych lemkiów. I ci u wojnu terpił bilsze, ale nie padał duchom. A nasze lemki po dekotrych sełach, jak przyszli Niemci, to znymale ruky do chory, ale nie minęło 6 roków i ma ho każdy dost, bo zbawił ludzi od wsioho. Jak w nas przeszło front, to nasze ludzie zaraz iśle po ruskich wojennych komandach i innych uriadach i kryczale berte nas i berte, a ruskie wojenne własty powiedziały ludziom tak. Pomału, nie ponachlajcie się tak, bo macie swoje chyży, iż to isty, to siedźcie w swoich chyżach, my o was znamy dobry i nie zabudemy. I sowieckie wojskowe ludzie uspokojali naszych lemkiów i mówili im tak, że kuda ruski sołdat przeszł, to wsiadł ruski poriadok bude. Ale nasze ludzie nie chodzili czekatelem, chodzili jak najskorsze i chaty. A teper się ukazało tak, że kotre najbardziej chodzili i chaty, to teper wtyczut. Ale teper wrze zapizno, bo do swoich domiów nie możut już pryty. Ale pomału one przywyknął i tam, najgorsze na starych ludzi, bo stary już nie przywyknął nikoli. I starym nie trzeba było się tak poniewiraty. Przeter, że we wsi tam tak dumatesz, to jest propaganda unijackich księdziu. To nic. Bo w nas księdzi u nich to teper aż tak nie słuchać, jak dakole słuchali. Dla nas lemkiu byłoby lepsze, żebyśmy siedzieli na swojej rodnej zemli i domagali się toho, aby nas przyuczyli z naszymi ahorami, lisami do sebe, jak przyuczyli Podkarpacką Ruś, która była pod Madziarami. No toho nie można było ani mówić, bo jak Niemcia wyhaniali, to nasze ludzie zaraz zaczęli starać się, aż to by wsio to leszyty i chaty do Rosji. Pisma od Wysowianów i z Huty Nowej, Tarnopolskiej Oblasty. Anna Mamrosz pisze do tata Iwana Perocha w Junkers. Drogi tatu, to ja Anna, odzywam się do was i pozdrawiam was duże krasno i serdeczno. List od was ja dostała, to jem się duże potiszyła, że jem się dowiedziała o waszym zdrowiu. Ja do was dwa listy pustyła, to się mi wernuli z Ameryki, a adres ja mała stary, taki jak i tot. Duże się mi cło persze, bo nie było naszej rodyny, aż teper nasz Andrzej przyszedł i już maje swoją chyżu blisko nas mieszkać. Andrzej jest brat Anny. Z początku nas było heł 300 rodyn z Wysoły, a teper doszli na jar druhy. To nas jest ponad 100 rodyn samych Wysowianów w jednym seli. Wsizmy razem, tylko jeden Ukrainiec został się między nami. Hełysowi się na chodyn był trymaty. Powodzenia nasze jest takie. Chliba mamy dost, ale jak to po wojni. Nie można wszystko dostaty, co człowiek by chodził. Pyszete Mykołajowe lipsze. To już lipsze, ale taki neje jak ma byty. Pyszete, żebyście mi posłali dasz to złachił. To kiedy wam na poczcie zagwarantują, że nie propadę, możecie posłaty, bo heł nie może jeszcze kupyty. Pyszete, żeście do Durkota pisali, to on dostał wasze pismo tyżden pierwszy jak ja. My razem susidujemy z Durkotą. I jeszcze wspomnę za mojego męża Mykołaja. On chory na żołudok, bo heł bardzo choriaczo. Zaraz sące zabie. Dalsze pisze Juhaska, diłka Anny Mamrosz i wnuczka Iwana Perocha. Pozdrawiamy was z Didu, ja i Michał i Łanio. Michał i Łanio chodzą do szkoły, a ja już wychodziła. To ja wece chodzę z korołami. Mamy dwie koroły i troje telat. a koroły chodzą w trawie po brichy. Sad mamy wielki. Kiedyście przyszli hełdi do nas, to bym wam dała hruszok, szczepowych, jabłok takich jak hołowy, czereszen, sliwego kruchlanok, wszystko szczepowe. A z dołu mamy zowsim dobru, stajnia murowana i pod dachiłką. Jeden koniec chyży murowany, a drugi lipleny i pod sołomą. Zaorale z mechę tak jak i doma. Żyta sme posijali 2 metry, pszenici 1 metr, a jarciu i wiusa tak jak i doma. Z początku się nam cło, a teper już ni, bo nas jest wece. Iwan Peroch nie znał, gdzie nachodzicie jechodiłka z ziacią, no wyczytał w gazetie Karpacka Ruś adres Durkota i napisał na to adres. Oba pisma doszli. Ziać i Szczyt Wesoły pisał o swoich chworoci, to w piśmie Iwan Peroch dowidował się za jeho zdrowla. Teper diłka opisujesz, to jemu trochę lipsze. No pisze o nasz, to sące zaraz zabije. Kto by nie znał niczego za tot kraj koło monastyrysk, to bym ich podumaty, że to tam w Ostocznie Haleczyni dystwytelno ludzie umierają od strasznej choriaczki. Przed tym Iwan Peroch pouczył paru pisami z Wesoły od tych, co stali się doma. To pisali jemu tak. My czuli, że wasza Anna i ziać pomerli w Rosji, bo tam duże naszych ludy pomerło. Dlatego lekko przedstawić sobie, jak utiszył się on, kiedy dostał pisma od diłki i wnuczki z Sowieckiego Sojuza i przekonał się, że to te słuchy z Wesoły były nieprawdywe. Diłka pisze, że to 2 pisma wrnuli się jej z Ameryki. Na pewno adres napisała nieprawilno. Na to zwarnął uwagę Iwanio Hunianka, że to nasze ludy duże często nie dają toczny adres. Amerykańska poczta nie duże ceremony cia z pismami z SSSR. Jak adres trochę niewyraźny, to posyłają nazad. Krajane hladają rodzinę i znajomych. Jasiunka powit gorlici. Anton Halatowicz, syn Wasyla Halatowicza, w piśmie do Julii Falenczak-Wionkers, dowiduje się za swoją rodzinę w Ameryce. Prosi napisaty, bo on by napisał, ale nie ma jej adresu. W piśmie żałuje się tak. Na mnie teraz ciężko, bo ja bohato poterpił w tą straszną wojnę. Na front ja był i po łagrach poneverałem się. A teraz nie mam komu ruku podaty. Andrzej Sawczak, rodom z Wołiucia powit gorlici, w piśmie z Sowieckiego Sojuza dowiduje się za Sawczaka Petra i Szkębu Petra. Prosit napisaty na adres. Charkowska Obłast, Bliznycyjski rajon, Seło Rozdołowka, Sawczak Andrzej. Pismo prawosławnego świaszczynyka z Florynki, Poczta Grybiu. Prawosławny świaszczynnik na parafii w Florencji, grybiuskiego powita, w piśmie do odcia

ich zabraty ze sobą. I tak pod strażą odwozyli ich na stacyju. Tam były ukraińskie delegaty i kto zapisał się dobrowolno, to wyjeżdżał na sowiecką Ukrainę z transportem. No kto nie chodził zapisać się, to wertał się nazad do domu, ale za to czas jemu wszystko zabrali z gospodarki. No sława Bogu, z tym było dokończone 15 junia, czerwca i kto ostał się, to siedzi na miejscu. W Peruńcu ostało się 46 prawosławnych rodzin, w Czerni 15, Kamiani 5, Śnitnyci 20, Banyci 44 i Zbach 3/4 wsego przychoda, Boguszy 61, Korolewi 29 i tak dalej. Do jakie cerkwy stoją zowsim pustymi, tak jak ich z nich zabrali przychorzane przy odjeździe bukwalno wsio. Na premier w Śnitnyci, Kamiani, Czerni i druhych. No w Peruńcu, Banycy, Korolewi, Boguszy, w cerkwach wsio na miejsce. Na Lemkoszczyźnie dejstwują dnyni lecz 3 prawosławne przychody. Florynka, Izby i Bortne. No i za to błahodarenie Bogu, że prawosławie nie propało tu, a był silny natysk ze strony katolickich księdzów, które chcieli wykorzystać podchodziaszczy moment. Po mierze sił i możliwości objedyniamy ostawszych się prawosławnych ludzi i mamy nadzieję, że to nieskolko przychodów jeszcze zmożemy ustroić, chociaż to soprzeżone z wielkimi trudnościami i z których najbliższa materialna strona. Przychorzan mało, a one duże bidny pośli wojny. Im trudno okrypnuty, bo zemla zapuszczena, skota mało, konej majże nit. W Perunci ostała się odna łoszat na ciłe seło. No z tym można by dać sobie radę, jeśli by tylko nastały spokojne czasy. Na żal, to jeszcze nic. Słuchają cię często nocne wizyty ludzi i z lisą. Przychodzą w seło i zabierają, co polubi cię, hołowno produkty, a często i skot. A potem dniom własne wedą rozśledowanie i aresztują ludzi. Kromi toho, bywale słuchaj ubójstw i podpałów. Передає вам привід отець Антоний Те, котрий був перед війною на приході в селі Тихані, а тепер командирований сюди для організації приходу і пару неділь служить в Богуші, королеві. Он 3 місяці тому вернувся із Сибірі, як репатріант, куди попав в 1940 році разом з родином. Всяке должносто он там проходив. Був і колгозником, і трактористом, і маларіом, і бруковщиком, і лісорубом, а в пошлідніх часах був уж на приході. My siedzimy bez wsiakoj ruskoj gazety i cerkownego żurnala. U nas w Polsce nie zdaje się na ruską języki niejaka gazeta, a wypisaty z zahranyci nic możliwości, bo nic sposobu wysłaty podpisaną płatu. Dalsze prosit posłaty jemu gazetu Karpacka Ruś, cerkowny wistnik i po możliwości i prawosławny kalendarz.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, у ж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

znak, naczelny znak, dla wielu nieczytelny.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku. Jak dobrze znacie, mamy teper karpackie noweli Petra Polańskiego i druga z tych nowel to Czudny grobowy duch. Ich dneska oczowidno następny odtynok. Zapraszam bardzo serdecznie. Minuła piłnicz. Rik nowy na Karpatach zasyjał. Hors spriatał się za beskydy. Śnig po polach uboczach śwityt, błyszczyt z misiacią się ciłuje i jak diamentowy poroch rozsypuje się pod nohami. Na nebi swaroch. Otec neba jasnynom świt prykraszat, syple gwizdy po zemlycy, po biłej mołoczni dorozi władytel ohen i władytelnica woda. Świta sotworyteli pochodzujut, daszd bohowy sąciu złatomu hostynu szykujut. Blido blimkat, porewyt, wytjaś, bezoróżny i sące zimne, zimowe słabym objaciom powytat rytnu zemlu, ta kluczy łuczy prynese, świt zelenej otworyt, rozszmaryt po rusy zelen krasotu. Dnes, że odił nowy rik seło, kraczat biły młodenec, werechamy wysoki jir. My bliżyli się do cerkwy w jakysym seli, oświetleno i blido misiaciom i stojaczoj popry lisi. Wasyl strymał konia. Pohaniaj, Wasylu, gwariu, do plebanii, przyjmut nas, chodzi pierwszy raz. Pideme, wizbał się Wasyl, zyszałszy z osań i krestiaczy się. Ale peretrze pry cerkwy by prystanuty, Wasyloczka światoho pronowy rik poprosyty, sij bunaj pryhołbyt naszu wrodliwu prywede, chudobynu prydbaty ludziom dopomoże. Jarnaj wyprosyć zelenu. Z tyma słowami Wasyl zniał kuczmu i krestiaczy się piszą pid dwery cerkwy. Mene teper osobliwi zaniała jego postawa. Dołgi jego wołos w neładi padał na czypą. Welykan i syłacz był, wydiło się horu prewerne. Od blesku misiacia padała daleko tin jego herkulesowej postawy na hrobowiska. Tycho było, przyroda mołczyt. Znaczyt, cztyju, pokłon byj, wszystko tajemnicze, zaperat się w niej, prawda aż bie od niej i takoj zakowana w niej. Mołczat i groby. Lem od lisa, szto poza cerkwiu czornije, tużliwo szumiat jaleci. I misiać się skrył za chmary. Wzeram się w potemriu, a mene chtosy za ruku chwatat. Aż to było dale, doznate się po pererwi.

Misiać blesnął, wyczuł, predomnom wasyl, triase się na ciłem tili jak trepota, oczy kałamutny, wołos zjrzeny, na lecy neporadnist. Wszytkę śłaty, dusyt Zosia, a sam tremtyt, mało z nich od strachu ne padat. Duszu zapropastył, hryszny człowiek, hyży czornobylom ne zatykał, zila wo z wozy skupit, pokrowy ne hladał, a pozeraj, tam za hrobamy, hrobowy duch, strach, panoczku, hrobowy duch w czorni płati, ryb się otworył. Skinczył, nie skinczył, na lice rosa musiła, zowiał, ejby, pitjata roslyna, nycz, nie złomet karpackoho chłopa, woroch dla neho niczym, wyriz jak dup i syła taka, pobory się i z medwediom. Lem jedno z peresutką siane zmiriat i syła to uddesy propała i wylekana uszneje. Chłopysko tremty stne. Za cmenterium w lisi dwychał się hejby purpurowy ogniawy dym. Do toho dymu wrysuwała się mlawo, jak sa postać na czorno odita, podoba płachty zaszmarenoj na romena, padała ku zemle. Robowy duch, powidat wasyl. Daleko poza piłnicz już było, choć wir newir w duchy, a im już ne czas teper, swytało budę, ranicznie jasnina lemszto, a smotrle, tajemniczy ohen, a gu tomu i rosne wekrzyj, sztoraz dwychnu się, połotnom zabłysnął, a miś, miśni się zrobiło i żalisni, chwar też to chcete, a żal się mi zrobiło wasyla, bidak życią mało ne postradał. A w lisi popry ohny ne duchy się wodyle, lem ne mrody kompania strilecka bywakowała. Prosto ognia stojała postać damy w czornym odiju. A tdej strach, robowy duch, szto tak nemyłoserną kosą pitział presudnu duszu wasyla. Ohen oświtył nas. Wasylię uczypał, zastupił na połowynu jeholice, lem wołos mu styrczał jak w gorgony. Win pak stydał się sam sebe, mołczał i pizryty od ocz ne śmił, hejby nezryjaczyj był. Przyszął jem gu ogniu, bywak się zaczynał. Na pniaku siedył jak syj Nymrod z czerwonym wojowniczym lyciom, z osywyma puszystyma bajosami i z tym wyrazom lycia, z kotroho probywa cwiczno bezstarostliwa wesełist i zadowolenia. Joho tużurok z arkebuzamy na hrudy błyszczaczej srebrniak i zamaszysta pryboci szabla wkazuwali na bywszoho starszynu w batalionach perukowanych austryjskich wojakił, a po szrami na czeli poznał jem w nim odraz nykoho inczoho jak bywszoho pułkownika. Honeska, że pensjasza z osaliny jednoho z pobliskich seł. Zruczny cią winsia nie rozstawał, a ne chodył win po debriach beskyckich za niczym, ne wołoczył się po śnichach, żeby osłałć, a bodaj jakiej tam wydowycy dumku dumaty, a dyinczył prestrasno, to z hortamy, to z nahaniaczamy, to z borsukowyma.
A Žvirinu znał Pidity. Medvedia, deby tam. A zahopyłcy w gwarijcy, w wyhoni, perechytryt pidiahu. A bude to Lyszka? Ne ponachlad się. Ślidom zachodyt po miachkim śniegu, lem innej zbajusił stripuje. Myślisz, Žvirina już dagde za granicą? Na Madiarach w bułkowych lisach propała, a pułkownik gu borodi ruczny ciu przykładat za liszczyną strilulem puknę, a Lyszka śnich biłej krwiu maluje. Taki już był tot rentyjel pensyjasz.

zbierała, tam dziewczynońka kwity zbierała, kwity zbierała, w puszeczki klała, do річки несла.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedmiu synyczok.
7: I siedem łolon.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkie z was.

0: Jak bohać byka za sucucu. Żył w jednym seli kolo Bardejova bohać, mał win syna Slavka. Chłopec choć był biedny, znał wszystko zrobić. A i w głowie, jak ludzie powiedali, myszy mu nie biegali. Toto nie można było powiedzieć o synowi bohacza, którego nie bez przyczyny nazywali Bortačkom. Prišov raz ku Slavkove i prosiť ho. Naučňa pišťalka robiti. Nevede, že kormlju chudobu, braneca Slavko. Prošu, neustupljuje Bortačok. Dobri. Nauču, ale pozeraj dobri, bo jak se ne naučiš, ta ti ucha poobrovam. Taj začal ho učiti, a Bortačok stojiť ilem očame klipkať. Nazlostiv sa Slavko. Skorše nauču sviňu balčik tancovati, jak tebe pišalko robiti. Cilu to tu besidu sluchav z boku tot bohač. Ceganeš, sviňu tancovati ne naučiš, povidať. A jak by net, jak jem služu u misti, voučiv jem capa za djaka. Do dny spivať u cerkve. No dobri, čuduje sa bohač, mi djaka ne treba. Ale chotiv bym mati svojho sudcu. Mam teper veľo procesiv, ta bym ich może wyhrał. Ci ne wyučil bez moho byka na sudcu. Vedeć Slavko, že gazdove rozum chabuje i hvareť, dobri, ale musete mi toho byka dati na nauku až na 3 roky. Pan suhlasil. A Slavko vzal byka, taj prodal ho na mňaso. Za grosze kupił sobie skoro na bočkoro i polotna na szmatia. A po roku sa pan prosić, jak sa jego byk uczyć. Ej, mówić Slavko, win już nie prosty byczok, a pan byczok. Wodzić sa z panami po mieście, tam mu trzeba grosze na obleczenia, obucia i do teatru by może rad piszął. Poškriabal sa pán za uchom, vyťahnul desátku z budeliaria. Nebude predsi k svomu bočkové hroše na nauku sanovati. Vernul sa Slavko do milu i na druhý rik zrobil toto same. Ale čas letil i tretí rik nauka boka sa skinčil. A tu pán zachotil svojho učeného boka viditi. Dobrý gazdo, pideme do Bardejova. Kolo magistrátu stojí dym, tam žije váš sudca byk. Prešol pán, zadúrkal fajni i prosiť sa. Ci, tu je pán sudca byk? Tu je, ale nekoho neprejímať, bo obiduje. Oho, ale mene prejme. I pchať sa pán do chyže, kde za stolom sedeť tučne jak paca sudca. To by chlopeš ta treba, zrečal na ňoho. Oj, a si ty ne pamiataš, byčku mój, jak ja ťa kormil, dawał jem ty sily za ty, vodu zo studni nosil. Što zabil jes?
1: O, marš mi z oči,
0: varec sudca. No, ne підскакуй, бичку, повідає богач, бо тя візьму і прив'яжу назад ку жолобу. Суця аж зозеленів от злости.
1: Шандари, зв'яжте того хлопа і заприте на 3 тижні до пивниці за образу гонору.
0: По 3 тижнях вернувся богач, а люди са го просять. Та як? Як життя прияв твій учений бочок?
1: Ах, же бо здох, забурчав попідніс богач. Я му говорю, бочку, а він мене бух по посочку.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.
3: Ladies and gentlemen, welcome to Thailand!

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Zaczynamy program Trzy Świty. Besiduje wam Jakub Zygmunt. No i zaczynamy audycję, którą już nachrywamy budę no, do ucha szystrokił. Bo od września 2020 roku już zaczęliśmy westy audycję Trzy Świty w jedno z Sewerianą Kosowską i Demką Trochanowskim. No i Demka może te słuchaty tradycyjni w każdej ponedilok win nachrywat Trzy Świty, a zaraz pak ponych pak to idę słowo wycia, audycja związana z łemkiwskim językiem. No a z Sewerianą Kosowskim może te striczaty się w każdej witorok i czetwer. No i każdej z nas wede to tu audycju po swomu, znaczy w swoim klimat i w swoim styli z kus inczą muzyką. No i w mene to znate, że muzyka je międzynarodna. Puszczam wam nuty z różnych derżaw zakutyn świta, objaśniam czasem bardzo detalni, no żebyste znale, to wam puszczam z tej muzyki przez audycję. No i zaczęliśmy nasz odtynok dneska, to już maje win numer 1201. Zaczęliśmy od muzyki w tajskim języku z Tajlandii. To był ensemble Karabao. Śpiewanka maje na angielski na hołowok, jaki zwuczyt Welcome to Thailand. No i zaczęliśmy właśnie po tajsku, ale zmieniamy już kontynent z Azji na Europę. Wertamy ku zbliże do Czech. Posłuchamy teper Davida Kollera z Czeskiej Republiki. To bude śpiwanka Gypsy Love w czeskim języku. A pak bude dasz to po łemkiwskie Dularowy Bracia dokładni i puszczu wam śpiwanku Kiedjem i show Prestot Lis.

Zacznij perer witerwat program tryświty. Beśliduje wam Jakub Zygmunt. Peret chwilkom słuchaliśmy ansamblu Dularowy Bracia. To była śpiewanka Połemki wskoczy wydno, mała na hołowok, kiedyjem i show prestot lis. A rajsze słuchaliśmy Dawida Kollera i to była śpiewanka pidna hołowkom Gypsy Love. No i chneska mamy 27 den maja 2026 roku. Chneszni den jest już 147 dniom toho roka. Do końca roka leszyło się 218 dny. Prochody 22 tyżden toho roka. Dny sud douchy. Z hiconcia chneska był w Warszawie o 4.26, a za hiconcia budę o 20.41. Den trwa chneska w stolici polszczy 16 hodyn 15 minut. Nie jest to jeszcze najdłuższy den w to tym roci, bo jest chneska chneszni den krótszy od najdłuższego jeszcze o 32 minuty. No ale za to już to ty dny sód na tyłko dołchy, że sód o parochodyn dołszy od najkrótszego dnia wroci. No i tak, chneszni den to je dołszy dokładnie o 8 hodyn i 33 minuty. Pit astronomicznym wzglądom to mamy jar. I to ta pora roka jeszcze budę znamy przez 24 dny. I podążajmy muzyczną podorożą. Było po łemkiwsku, było po czesku, po tajsku, to może po litowsku. Posłuchamy modernoho folka. To jest taka kooperacja takiego specjalisty, artysty, który zanima się takimi remiksami folkowej, etnicznej muzyki z Litwy. Nazywa się to artysta Gesta. No i to jest kooperacja z śpiewaczką Liuce, która wykonuje, prezentuje utwór pidna hołówką Uż Eżero Ugnis Dega. Zatem posłuchajmy taką modernu mieszanku ludowej, narodnej, etnicznej muzyki z Litwy, no ale z takim kus już elektrycznym zwukom i w takim modernym klimacie. Pak puszczu wam Gosiu Pałku i budę dalsze dajaka muzyka po łemkiwsku. Po dokładnie puszczu wam śpiwanku pidna hołowką wletiło jabłuszko. Zatim leszam was na to tu, leszam was z tą litowsko-łemkiwską pererłą, muzyczną pererłą, no i wertam piźniejszo paroch minut i budu besiduwaty, jakie chneska mamy ważne świato. Zatim, no, przyjmnoho słuchania i czujemy się piźniejsze.

Słuchali ste Gosi Pałky i śpiwanki połemkiwskie Pidna Hołowką wletiło jabłuszko. Rańsze to pustyłem wam taki moderny folk, z Litwy to byle Gesta i Liuce. Śpiwanka mała na Hołowok uż eżero ugniz dega. No i powiłem wam, że teper, przed przerwą powiłem wam, że teper przedstawił wam, jakie świato chneska mamy, co praznujemy. Praznujemy chneska den laboratyjnoho diagnosty. To jest takie netypowe świato. Może i tiż bars ritko czujemy pro taku profesję jak laboratoryjny diagnosta, ale jest to ważna profesja, z której korzystamy, koli chcemy da jako informacji na temu naszej krowy, na temu naszego zdrowia w zachali i tak dalsze. No i chnesznia data praznowań toho dnia laboratoryjnoho diagnosty jest związana z odkryciem 27 maja 1961 roku. Tołdy amerykańskie doślidacze odkryli genetyczny kod. Doślidzenia nad rozszyfrowaniem genetycznej informacji trwały wieloch roku, a za to odkrycie doślidacze byli nachorodzeni chramotą Nobla. No i za to 27 maja jest to bardzo dobra nachoda, żeby przypomnieć sobie o to tych ludziach, od których tak bardzo czasom zależy proces liczenia pacjentów w szpitalach, w medycznych osередkach. Ale to nie jedyne świato, jakie dneska mamy, bo jest jeszcze taka bardzo polska nachoda do praznowania dneska, dokładniej den terytorialnego samouriadu. Zwuczytku z poważni? No może, ale bilsze wam objaśnił proto to świato po krótkiej pererwi. Posłuchamy teper ansamblu Hrdza i to bude śpiwanka połemkiwskie, porusynskie, pidna hołówką dziewczata, a pak zmieniamy już dyrżawu, pojechamy do Bułgarii i budy Iwan Szopow i Awigeja z ośpiwanką Ciczowite konie.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

skończyła się muzyczna perwa, a słuchali jsme dwie śpiewanki. Pierwsza to była ta perwa chwilką, to była z Bułgarii. Iwan Szopow i Awigeja z śpiewanką Czyczowite konie. Rańsze słuchali jsme ansamblu Hrdza, bars energicznej, bars takoj, żywoj śpiewanki pod nachołowką Dziewczata. I powiem wam, że teper objaśnił bliższe prochnesznie druhe świato, jakie praznujemy lem w Polsce i jest to den terytorialnego samouriadu. Jest to derżawne świato, chneska, tak, które maje na cile upamiętnienia perszych w Połnostiu swobodnych, demokratycznych wyborił do samouriadu w 27 maja 1990 roku. To te historyczne wybory były zarazem też pierwszyma ciłkom swobodnymi wyborami w Polsce po II światowej wojnie. I to był bars perełomowy moment w procesie tworzenia struktur już niezależnej, suwerennej III Rzeczypospolitej, która maje być oparta na zasadzie pomocy. Świato było oficyjnie zaklekane uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej z 29 czerwca 2000 roku w 10. roczniciu odrodzenia się polskiego samouriadu. No i po bliższe już jak trzech dekadach fungowania, polski samouriad stał się jednym z najbliższych uśpichił ustrojowej transformacji i ciłkom zminął już wychlad Polszczy i życia joj mieszkańciu. No zatem mamy precin terytorialny samouriady w Polszczy i chneska mają swoje oficyjne świato. Zatem na premier gmina Uścia Ruskie, Uścia Gorlickie, Sankowa, gmina Krampna i tak dalsze, one wszystkie mają właśnie swoje świato. Warto mieć na uwadze właśnie, że czasem praznujemy tiż i takie formy organizacji terytorii derżawy. No i to tylko już proświata, jak chneska mamy dost do ucho, besiduju, trzeba da jako muzyku pustyty, zatem perd wamy bude instrumentalna muzyka właśnie z Karpat, to dokładnie puszczu wam kwartet galicyjski i to bude instrumentalny utwir pid na hołowką Hej Cerwono, pak puszczu wam dasz to po ormiańsk, to bude ansambl Ladaniwa, jaki pochodzi z Armenii i puszczu wam śpiewanku pod nachołowką Szakar.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Słuchaliście do rochy słuchaczy przed chwilką śpiewankę z Armenii. To była grupa Ladaniwa i śpiewanka pidnachołowką Szakar, a raniejsze pustyłję wam kwartet galicyjski i instrumentalny utwór pidnachołowką Hej Cyrwono. Presto tu ormiańsku śpiwanku kus egzotyczni zrobiło nam się na antenie LEM FM. Zatem podążajmy do tu egzotyczną atmosferę i beru was na Karaiby. Powiem wam paro sliw pro dalszą następną derżawu ze świta. I bude to pro Dominiku. Jest taka derżawa w oświti, która nazywa się tak, jak i czasom nazywają się żeny Dominika. Jest to derżawa na ostrowi o totiej samej nazwie na Karaibskim Morze w grupie zawitrianych ostrowiu, albo inaczej małych Antyliu, medże Guadelupą i Martynikom nachodyt się Dominika. Stolicą Dominiki jest misto Rousseau i w jakich językach tam besidują? Po angielsku i po antylsku. Antylsku jest to taki kreolski język, który jest kus podibnej do francuskoho, z francuskoho pochodzit, no ale maje weloch takich miejscowych sliw i jest hosnowany to język przede wszystkim właśnie na ostrowach Karaibskiego Morza. Na Dominici i w Dominici, bo możemy powisty jak pro ostrów, albo jak pro derżawu, mają też tam swoją walutę i jest to schidniokaraibski dolar. Na Dominici niewielu ludy żyje, bo około 75 tysiaczy, zatem jest to mniejsze jak w ciłym gorlickim powiti. Bilszyst żyteli u Dominiki mieszkat w stolici. Powierzchnia tej derżawy i zarazem właśnie toho ostroła to dokładnie 751 kwadratnych kilometrów. No i ostriu była już przed Kolumbą zaselena ludmi i dokładnie to byli Indiany z grupy Arawakiu. No i w listopadzie 1493 roku odkrył dla Europy tot ostriu Krzysztof Kolumb. W 1632 roku na ostrowi pojawili się już kolonizatory z Francji, których kulturowe wlejania są widoczne do Chneska. W 1763 roku ostriu był przekazany Wielkiej Brytanii. No a niezależność w Kince Dominika zyskała w 1978 roku. No i cały czas należy do brytańskiej spilnoty narodu. Dominika jest jedną z biedniejszych derżaw małych Antyliu. No, taką osnową ekonomii tej derżawy jest rolnictwo. Tam przede wszystkim produkują jak już owoce i jarzyny na eksport. Głównymi eksportowymi produktami derżawy są banany, sód orichy, kokosy, kopra i też czasem eteryczny olik. No i też Dominika jest bardzo ciekawą derżawą za sprawą jej takiej rizby terenu, bo jest to ostrów, jaka dawniejsze była po prostu aktywnym wulkanom. Bilsze pro geografię, pro klimat, pro taką ciłu urodu i krasu Dominiki powiem wam po krótkiej perwi. Posłuchajmy po klaszta muzykę z Rumunii, perednamy Madalina Pawel i utwir Duma Vantule.

Słuchaliście śpiewanki z Rumunii. To była Madalina Pawal i utwór pod nachałówką Duma Vantule. Trwać program Tryświty besiduje wam Jakub Zygmunt i sme tak w połowie besidy pro Dominiku, pro neveliku derżawu, jaka nachodzi się na Karaibskim Morze, na ostrowi o to tej samej nazwi. No i Dominika jest ostrową, który jest wulkanicznego pochodzenia. Prawie cały ostrów z wyjątką takich nyzyn, jak sud nad Berechą, to jest cały ostrów jest pokryty chorami z najwyższym werchom Monte Diablotins. No i to ta chora, to najwyższy werch, ma wysotu 1447 metrów nad morą. Na ostrowi panuje pit riwnekowy klimat. Bars velo doszczu jest przez ciły rik, tiż pojawlają się tropikalne cyklony. Średnia temperatura powietrza to utrzymuje się na dost podobnym riwnym przez ciły rik i to je od 19 do 32 gradusy. No ale wilchoty jest bardzo wiele w powitry, przez ciły rik, za to no to plus 20 paroch gradusiu, to je bars czasom ciężka temperatura do wytrzymania. Bo prociachom roka to doszczu padat na Dominici do 2000 mm. Porównujący do Polszczy, do Łemkowyny, no to je dwa razy bilsze jak w chorach w Nyskim Beskidi. Dominującą taką roślinną formacją derżawy jest wilchotny riwnekowy lis. Ostrzył ma też taką rozwinutą riczną riczanu sit, albo sit rik, jest weloch takich hirskich potokił, tiż pojawiają się, sud występują takie mineralne dżereła, z których kus słynę to ta Dominika. Tiż jest dość bohaty świt zwierzat i roślin, sud takie gatunki ptachił albo kwitił, które nie występują w innych regionach świata. No i też warto dopowiedzieć, że Dominika jest bardzo zaleseną derżawą, bo 60% powierzchni derżawy to właśnie sód zeleny, tropikalny, riwnekowy lisy. No, bardzo ciekawa może destynacja kolesy na wakacji, ale przyznam szczero, że nie znam, co możemy da jak prosto i lekko z Europy dobraty się do Dominiki. Prawdopodobnie trzeba litaty na paroch rat, na paroch raziu i nelem robyty peresiatkę w Europie, ale i też na Karaibach. No, tylko opowisty pro to tu derżawu, kus muzykę teper posłuchamy, to będzie dokładnie ensemble Micro Music. No, mam w planach pustyty wam teper, właśnie to tu grupu z Wrocławia i dokładnie to będzie śpiwanka pod nachałówką pieśń Panny Czwarta. Po polsku, oczywiście, w polskim języku. Zatem leszam was na paroch minut z muzyczną przerwą i wertam piźniejsze.

Skończyła się muzyczna przerwa, a słuchaliśmy ansamblu Micro Music. To była śpiwanka po polsku, Pidna Hołowką, pieśń Panny Czwarta. Przed przerwą skończył jem besidu pro newelku karaibsku derżawu, a dokładnie pro Dominiku. No i mamy dneska seredu 27 den maja, to już pomalej tak się kinczyt, to ta data. Zaran mamy czetwer i tisz iszczy budut programy w priamym efiri i budę korzo o semitrycat z Petrom Edwidzią. To budę bardzo dobry, bardzo konkretny, pełnej, powiem tak szczero, miasa perechlat presowych informacji, ale i tisz weczero może te posłuchać. Ty już dasz to takoho lehkoho, to budut tryświty, ale z Seweryjaną Kosowską, bo zo mną to oczywidno budę te striczaty się odwadny w piatneciu weczerom. Zaohaczam tyż czasom słuchaty iszczy powtorin obzeracza przyrody, bo jest to ta audycja, były nachrywane mną nowe odtynki, to wszystko działo się zimą i tak do marcia mniejsze bilsze. Teper idut powtorinia tej popredniej serii, ale od oseny wertam do was z nowyma temami do besidy. Zatim poklasz to, no może te korzystaty z to tych powtorin sobie jak dasz to z te iszczy ne wysłuchale, to w piatneciu o 13 chodyni, w sobotu o 7:30 i w seredu bars skoro rano o 4:30 właśnie sud toty powtorinia. A teper to jeszcze kus muzyki ne kinczy mech ne śnioho dynka trych świtił iszczy mamy kus antenowego czasu, zatem posłuchajmy połemkiwskie ansamblu NLM i śpiwankę Pidna Hołowką Zachradoczka.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Słuchalisty ansamblu Enlem to była śpiwanka Pidna Hołowką Zachradoczka Oczy Wydno po Łemkiwsk. I to tyż była poślednia śpiwanka w naszym chrnesznim odtynku programu Treświty. Wyśduwał wam Jakub Zygmunt, no i czujemy się odwadne w najbliższu piatnyciu. A do toho czasu to żelam wam przyjemnej reszty wieczera, dobroj, korzystnej takoj,

0: Na trzy głosy
1: w radiu
2: LEM FM.
0: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
2: w roboczy dzień.

0: Dziękuję bardzo.
1: Słuchacze radia LEM FM, znajcie, że Rusnaci u Republiki Chorwackiej byli, są i budu. Besedovala Natalija Hnatko, jednoosnovateljka Društva Rusna i učiteljka ruskog jezika i kulturi.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Persze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawał powieści swoje imienia i nazwiska. Ale to je powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

funky.

Hej, witam, Łemki. To się bardzo raduje, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.